umacekeceke womsebenzi nomikana sizoyikhuluma le ndaba kunekuningi futhi nanokunye okukhona ikakhulukazi kakwenzayo ezophezinyezela izukulu nomzukulu naye naye futhi ke lawo ngoba ke ihambisana ikakhulukazi laphana ke nabamasama beka nje indlebe bonke lapho bazobe khona la emsakazweni kunale 3.4 FM kumnandi ngendlela omangalisayo kanti ke wena ngoba bengike ngasho ngathi uya laphana ku 0687